0: Christmas Yam, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.